0: nie aż nie szuka, leży nie obecnie, leży się, że aż umrę.
1: Let's make it.